10 mjenšinow po 5 je Taylor Swift tobie pola nas programje. Cyle słowna spiewarka, a mnie Serba Miša, ko znajemy też tute słowne mjena. Wóz Ištvana Kobele drekuže spoznaje. Tež Andrea Špitankova pola nas programje Prawa legenda. A to nie trwa nic, co mi rzec, też Mirczyn Weclich wie, co je dla nas rano podla. Na wszystkie te tytule smieczę się po takim weseli czacz do 6, tutaj nam huczbna redakcja tak zestaiwa. Dajcie się nasz program lubić, nie tylko też z Lexem Hendricksonem.

0: aber nas dźe nětko dale s pojězdźemi, přetož je nědom 5 hodźin 30 na pół 6.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. We wurjadnym posiedzeniu Serbskeje Rady Sakskeje čera Drežanach przedstajichu zastuperje projektoweje skupiny wusledki ewaluacije ryčneho stawa šulach z modelom 2+. Zajšurcioch letach bichu so viace hač 700 šulerijo 8-letnika na všech 7 šulov naprašovali a ich ryčne kmanosće přepruhovali. Wusledki jasne pokazuja, zo nije tu kwilna praksa wuczowania sakskej kmana, dźěćom ze swój budži so serbsce nie ryči, hač do 8-letnika dosahacy ryčny niwu sposredkować. Podźěl takich šulerjów, kiž maja jenič se we wuczbě kontakt ze serbšćinu, leži mjezcom nad 50%. 9 od 10 z nich nedocpije skodźink B1, to ryka kmanosć w oznatych temach šedneho dnia serbsce komunikować. Honi w Łužicy je nowym wukubwanskim lecze wiace hač 700 młodostnych zryczenie z remesnickim zawodom podpisało. To zdzieli čera Drežanska remesnicka komora. Liczby są pomiernie stabilne. Zorelskim je 19 uczomników wiace, budyskim 11 miny hač loni. Byrnież wiele zawodu a firmu z jej gospodarskiego położenia dla niewiesce było, dalej oni w Łużicy wukubuje. Tutaj ujicze hodnoci komora pozytywnie. W osobie pożadane byśu oni w Łużicy wukubowania na autowego mechatronikaria, mechanikaria za sanitarne przyprawy, kaž też elektronikaria. Při milinarni Hamore su čera započeli hoborski skvat za milinu tvarić. Firma, kiž sluša k energijovemu koncerni Leak, chce jen romadže s šinskim poskyčerjom natvarić. Skvat milinu ma na nedže 6 hektarů vulky ponjenje nastać. Čistiahu jišče před litomaj kvudženske vježe bivšije milinarnje. Milinowy skład ma 1600 MW hodzin składować, a kapwania w obnowomnych energii wurunać. Po informacjach przedozacza chodzili so z tym niedzie 6400 domiacnościu na 4 hodziny z milinu zastarać. Należoności milinanie nastała z tym drugi wulki skład miliny. Město Biela Voda chce ještě v septembrě nový nadšisk etatového strukturného koncepta s dalšími lutovanskými napravami v obsam knuč. S tím odpověduje město žádaniu Zorilského okresa jako pravnický dolad. Tak je Měšťanská rada na svojem zajšom posiedzeniu v obsam knuva, měst druhým ladania zelenišu znova radovač a zavěst elektronickou město papirianie pošty. Die schwärzere Wustauki, gäisch Psyche, chcija przepruhovać, rekne wyscha mischanostka Katja Dietrich. Zamier je dokody zwischić a Wudauki redukovać. Tu kwilu ma biła woda minus niedzie 4 miliony euro swojej mischanskiej kasy. Z małej wosebity Wustajencu dopomni muzeum.

Ze startom do dnja poladnimy wězo tež do Protyčki a tam sym ja strujem tute terminy zapisane. Studio Liška přinese medije na serbske sy, dženca Dołotrowa. Tam pozastanu mobile studia Lucie od 9 do na po 4 a to przy sportnišću. Przeprošeni su mali a tež wulcy, dzieci, šulerjo a tež seniorojo. Možeće tam cyle nowe wiece wuspytać, abo tež cyle jednorje z vašimi, no haj, problemčkami šedneho dnia se tam dojnč ze šmoratkom naprzykład nimo přinč, jeli mače nekakke prašenja, abo češe z nim. Dženca moža starši svoje šulske nováčki za přichodne šulske leto v šuli Čišinského pančica Kukovje přizivič. Dženca od 7 do 5. Měsačne zromadne spěvanie Zjazka serbskich spěvarskich towarstwow z septembre te wotmě so dženca, a to kež přeco večer 6 v korowej rumnosći SLA. Riečnu hodźinu za dorosćenich radworju poskyči Rafaela Vičazowa dženca zaso wot napo 4 do napo 5. Dalši pokiju za radworčanu w bibliotece przychoda rozmysłować cedża tam dżęca, a to od 5 do 7. Budeska mieszczanska biblioteka przeproszuje na rozmowne kół, w którym szmurza ludzie o swoich przeczach a nadziejach nastupają przychod biblioteki ryczyć. W skrzydziszczu z tej praszenie, kajka by mieszczanska biblioteka dobiała być, zobachują ludzie prawie dłonie w opytali. Tak daleko k našim pokivam za niekotre sekundy je jižo cibilki na 6. Vy vidíte, tež naša prvnja vusovanská hodina sožne zaso k konci kila. Vúžiče tu ištuta ranje, zabyšče fit znamaj z betinu a zemnu do nového dňa přišvoj.

Malina Matikec to bije, ze doliwa abo doprawa, dze bunduja. No hej, to za was nie můžu odmówić, ale ja můžu wam rzec, dokal naše dźensniše wusowanie tak rzec hućbne jedzie. Na tute titule smiče se weselić. Prawe wonjostroj dożywimy dźensa rano z holaskami. Gdzie se ty? Zatem prasza so Lena Hauptmannholz. A Schlager słyszymy z Frankom Jeselu. Na wszystkie tutaj tytule smiecie się po takim wieselicz, a to hacz dosyć mi się nie tylko, że tu z K-popom dalej, z pop-huczbu z Korei tak rzec, Demon Hunters to są.

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wjedźeli?
1: Tyž je rěč wo Wulkej Britaniskej, mysli wjetšina z was zawěšte nedomna Jendźelčanow abo Šoty. Tu na po tamne zjazwje kraj tež z Walizičanami. Wo wele mine ludźi pak znaje lud Korničanu a ich rěč. Janek Wurčer nam narodnu mjeńšinu a ich medie předstaj.
2: Kelko rěčnikow korničiny we Wulkobritaniskej mamy nehodźi so zwěstosć čurec, powěda korničan Sam Rowan Brown we swojej maćeršćinje korničinje, kotraž je jendźelšćinje chytro podobna. Po najnowszej statystyce pak jest najmniejsza 600 ludzi, kiedy korniską rzecz, kiedy rika tam Körnewenak, wszednie nawożuje, a niekotry tysac, kotryż rzecz pak w szulskiej radoni albo online wuknie. A tyż w drugich kończynach je korniczanu.
3: Dużo ryczników bydli też w miastach, jak Bristol, Cardiff a London. Korniszczynu rycza się cały rozcie, też online. A jest już 100 ludzi, którzy naszą maćerszczynę świetnie używają. Oni rycza z przyjacielami, doma w swojbach, albo używają ją przy kreatywnym pisaniu.
2: Hamcka rycz, kiedy serbszczyna w Zakskiej, pak korniszczyna w Cornwallu nie jest, tak Sam Rowan Brown.
3: Niedy są naszą maćerszczynę za mortwą mieli. Ale 2002, po niemale 100 letach wożywienia rycze, je UNESCO Juza chytro worożenu znowa zastopniowała, što je hižo mały úspěch.
2: A z toho časa tež krajne zarjadnictwo Cornwalla rycz silnišo a zamjernišo spěchuje. Tak maja tam dženca tež dwurečne pučniki a samo rečne zarjad. A tak Rowan Brown dale je knježerstwo w Londonie 2025 wozjewiło, za je korniščina przez trzeci dźěl europskeje karty za regionalne a mjeńšinowe rěče škitana a ma tak jenaki škit kaž dalše mjeńšinowe rěče we Wulkej Britaniskej. Što si nětko myslí, zo maja taktiž automatisce medije we swojej maćerščine, pak so myli. Nimaja tam žane zjavnoprawnicke radiowe a telewizijne szczelaki, kiedy szkolnicy wusowaja, tak Sam Rowan Brown.
3: Ale mamy wiele małkich poskitków, na przykład tydzienskie radiowe wusowanie Radio Angenowegwa.
2: Kotryż tak mianowana non-profit organizacja Körnupoc produkuje a online wozywia. A to klinczy takle.
4: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
2: Prede mejachu tež mjesačne televizijne wusowanie, ale to su stawizne, tak Rowan Brown. Jeničce BBC wusowa jeszcze kuždu nedźelu powieszcze w korniščinje a je niedawno hakle nowy podcast za wučerje w korniščinje wozivil. Dale maja jeszcze mjesačnu novinu Anganas Posol, kotrž wudawa towarstwo za spěchowanie korniščinje Covethas and yet Körnewek. Šojene, hač pola nas ve Užice abo dalekim Cornwallu, bez dobrovolného angažemanga nenže. A tak vozjevje ja čvonojo tovarstva Agentavas, to rika naša reč, pravidvonje ve svoje novine zajímavost čez regiona, krotko bojedančka a basne ve svojski režiji.
1: Janek Wurčer je nam predstavil skire mineznatu menšinu Korničanu ve Wulkej Britaniskej. Dalsze przynoszki o narodnych mniejszynach a mniejszynowych temach namakacz wiedzę też na naszej internetowej stronie na app MDR Serbia, a sobie też w audiotece ARD Sounds.
0: Narodne mniejszyny. Trzeba to, co wiedzieć.
1: Wiele nas odemstymie. Dobranie.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, pić bujtaj.
1: No ladaj no, kajki dziwny żółty kamor tu wonka steje. Tajke nieszto maja lużo tola chyba przeco domski stejo.
2: Lute małe gaszczyki. Znano je to hotel za trzyje. Abo kamopone potaństwo. Kiba, wulki adwentny kalendar.
1: Oha, mato, haj, za kóždym gaszczykom koła so dyrdom dej. Znano tyś małe palczyki?
3: Nie, je to gaszczyk od poszty.
1: Ja raz na tunle knefestwo czu. Ladaj taj, dočka susokajš od samo vočineli.
2: Nije, tun vulki kamo ma hubu, a chce nam nešto rec.
1: Ach, mato, ty přeco s tvojimi bajkami. Ja zalezu netko nuc a...
3: Poladam! Kito, boj tam von, snano so dočka od samo zaso začinja. Kito!
4: Tu leži v obhodze pakčik, nucka.
2: Ha? Kajki je to pakčik?
4: O, vonja za popljanškami.
2: O, spytaj jun vočinič.
3: O, nie, nic. Poj za so von. Vidžu čvoveka.
1: Rune tak išče z hube kamera uskočil.
2: Huba so za so začini. To se zbožomil.
3: Kaj sem prajil? Automat je od pošty a žaden kuzvarski kamo.
2: Za mnie vostanu to kaščiki polne potajnstvo. Až tu vie, znano so jednem vopravdže nešto za nas kova.
1: Štu vie? Môžeme to lahišče kus dočakač.
2: Doniš so huba za so vočini?
3: Pakčiko je dosť a nadošť cviče čvojeko. Ale hač kujžde za popriančkami vonja?
2: Znano nic. Ale ja wiem, że pojtaj sobu do mojej do kuchni, ludzkaj.
3: Oh, haj, mato! Dobra idea!

0: z dypkom na posadniche.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. We wurjadnym posiedzeniu Serbskeje Rado Sakskeje čera Drežanach przedstajichu zastupereo projektowie skupine wuslitki evaluacije riečneho stawa šulach z modelom 2+. Zajšwórcioch letach bichu sowiace hač 700 šulerio 8. letnika na všech 7 šulach naprašovali a riečne kmanosće přepruvovali. Wuslitki jasne pokazuje, że nie jest tu chwilna praksa wuczowania sakski kmana, dzieciom ze swójbu, gdzieś so serbsce nie rieci, hać do 8. letnika dosaha co rieczny niwu sposrytkować. Podziel takich szuleriów, kiedy moja jeničce we wuczbie kontakt ze serbszczyną, leży miastem nad 50%. 9-10 z nich nie docpie z godzink B1, to ryka kmanosć o znatych temach średniego dnia serbsce komunikować. Honi Wużicy je nowym wukubwanskim lecze wiece hać 700 młodostnych zryczenie z remesniskim zawodom podpisało. To zdzieli czera Drežanska remesniska komora. Liczby są pomiernie stabilne, z orelskim je 19 uczomników wiece, budyskim 11 mniej hać loni. Byrnież wiele zawodów z jej hospodarskiego położenia dla niewiesty było, dalej honi w Łużicy wukupuje. Tutaj w Łujcze hodnoci komora pozytywnie. W osobie pożadany byśu honi w Łużicy wukupowania na autowego mechatronikaria, mechanikaria za sanitarne przyprawy, kajż też elektronikaria. Przy milinarni Hamorje su czera započeli huborski skład za milinu twaricz. Firma, kiż słuszak energijowemu koncerni Leak, chce ją romadze z szynskim poskiczerjom na twaricz. Skład miliny ma na niedzie 6 hektarów wielki płonienie nastać, gdzie stiechu jeszcze przed letomaj kwodzienskie wieże bywszeje milinarnie. Milinowy skład ma 1600 MW chodzin składować, a kawania regeneratywnych energijów wurunać. Po informacjach przedozacza chodzili so z tym niedzie 640 000 domiacnościu na 4 godziny z milinu zastarać. Należności milinanie nastała z tym drugi wielki skład miliny. Miesto była woda chce jeszcze w septembrze nowy nacisk etatowego strukturnego koncepta z dalszymi lutowanskimi naprawami w obsamknąć. Z tym odpowieduje miesto żadaniu Zorylskiego Wokrysa jako prawniski dolat. Takie mieszczanska rada na swoim zajszłym posiedzeniu w obsamknęła miestru im ladania zeleniszczu znowa riadować, a zawieść elektronisku miesto papierianie poszty. Te świecore wustawki, kież psycze wustawki, chcedza przepróbować rekny wyższa mieszczanostra Katja Dietrich. Zamier je dokody zwyszyć, a wudawki redukować. Tu chwilu ma była woda minus niedzie 4 miliony euro swojej mieszczanskiej kasy. Z małej wosobitej wustajęcu dopomni muzeuła Brożnia w Oboszojcach pola Grotka na spoczatki serbskiego ludowego wumiostwa NDR. Wustajene są mulby, keramika, linolowe rysby a modroczyść. Miestru im wod wosze lanzynie. Wumiocza je leczesatki styl serbskiego wumiostwa sobu postajowała. Wotorjena je mała wustajęca delnio wużyskiego serbskiego muzea hać do 3 oktobra. A to byś upołeś, kiedyś namakacie też na naszych internetnych

si wědelki nasydem a haj tež tobě prawa lubosć Messi a argentinske narodne mustwo a haja praju bě přetož słowny koper Messi swoju karieru narodne mustwie argentinske zakonči. W EM-finale leću bě po 21 letach posledna partia 19-letnego. Što woznamenje a 21 let narodne mustwie w baze Badge Messia, to su 207 ro a 125 roto, to je uproče tak wiele. Rozżonowanie te bu čera wieczo z cele wosobinskim postingom na Instagramie zjawne, kaž Messi pisa, to je taki wobraz z wiacerymi fotami, cele rukopisne pisanymi cedlkami, wun tam pisa, je to rozsud, kotruž boli, ale je na času. Lionel Messi po takim rozżonuje so z argentinského narodnego mustwa, lice jeszcze raz su drugie miestno obsadzili na svetowych mistrzostwach.

No da mir just hat mich schon dosset mich. A tuž mam tu za vas neko trep pokivy. Dženca môže starši svoje šulske nováčky za přichodno šulske leto v šuli Čišinského, pančicach Kukovie přizivič, a to od 7, potekneme za česač menšinou, do navečora 5. Zhromadne spievanie z jaska serbskich spievarskich dowarstvov, te od mieso Dženca, a to kaž přeco večer 6. korovej rumnosti SLA. Studio Liška přiniese medije na serbske sy, Dženca pozastanu mobile, zaso v Votrovie, a to při tamnišim športnišću, od 9. do na po 4. Tam možete tež z vašim šmoratkom šinčeli zamače nekajke škuli prašenja vokolo povestčov, telefonatov abo appov. Skulowa pokażacy pater Fabian Ryczka, referent za politisku komunikaciju jezuickie służby za czekanco niemskie, przeproszuje zajemców na zromadną rozmowu o nazoneniach a praszeniach związku z przypuczowaniem czekanców. Dżęca od 7 do na po 8 w budyskim ekumeniskim tachanskim w obchodzie. Do Mojnice Asyč Zari przeproszuje wszystkich przyjaciół a zajemców na letni swiedzień rzecznym niezdrze we wulkich żarach, krabatowym wódworie, jutrze wod na po 4. Smolic z Nuknicy po letniej przestawce zaso ze swinierezaniem zapoczynaja czwartka piatk. Zmija zaso czerstwe wódziłki wod swinia k grillowaniu, ale też domiace wódziłki. A jako muž cesarskeje hojazeho mjasa, desmia potom od přichodnoho tydženja zaso, předajn je stajnje od 8 hač do 6.

0: Kujesz do njedźelu kemši a cyle prytko maš tam šeta starši, kiž zaušim, štož maja spytaja perachu, zabierač se bychu hodžinu mierni byli. Tak upada serbskim katolskim svieče husto realita. Topak nie treba być, a tuž to vrsada chybaja so v kružkach, so bychu dysadys dziečom odpovědovacu božum šu vodovali. K tomu si ty, luba Bettina, poskyt k katolskim posele namakova.
1: Heizele prawe poskit kneo nimskim jetzt tak nu, ale sabskim switche tolle ische pomerne projekt rika menuze Kirche Kunterbund potekim pisana zurke, ge gotrisch prosse wortriat za dzieci modzinu a swojby biskopstwa drejano mischno. Kak może se dzieci a swojby na kreatywne ważne swoju wiru wotkryć albo poupszyć, a kak może cukie znaczteś tu albo tamnu nowu ścieżku deptat, żeby chuci najmniejszy zromadność dożywić moli. Kak funguje ten koncept? W tym chcieża fachucy ze zajmowanymi ze wszystkich wosadu ryczyć, a nowe idee taktyż do sabskich wosadu nieść 19. septembra ma to być, a to przeproszuje biskopstwo k tomu do Montessoriowej szule tu Budyšinie przyzywić może so się zajmcy na stronie biskopstwa Drežany Mišna.
2: Drude so ja praszam, kaki zmys tu šitko ma, zaż to wopruju swój czas, gdzie je proca wostowa. Wrócę dżerzy swiczku, bo na nadzija niech je, a pwomio wiecy raje, swiet woda ci w ciemnocze. Aj sonne bich u wulke, to la switchka stehi tu. A sonach bich o možne, što pak nietko doc bi ju.

ma swiečku, to z ničo nima ja. Oni budža so tu buć mnie, svoju swiečku pyta ja. Tu już wozmu svoju swiečku, a

Sydomenšinu posydmich je to woznamjenje, zo smy tež trochu přez počas našeho dźensnišeho wusyłanja, ale tež po počasu wězo mamy hišće došć a nadošć serbskeje hudźbe wyše. Mjez druhim słyšimy tute titule. Do Dublina podamy so z doktorom Tastem. Wo Bajkult im Raju spiewa Jörg Weißelberg. A do kraja zboża za nas Liza Czornakowa w sobu. Tobie po takim medley tych tytułów, kotryż nas dżęca rana jeszcze woczakuje, a nie tylko słyszymy też w obchodzie medley serbskich spiewów.

W Francuskiej nakupować rjane szaty a pękate trije, a i tak szako si to przedstojisz, gdyż na modu francuskiej myslisz. Tam są przy tak szyki, to myslisz na wielkie marki, jak Chanel, Louis Vuitton a co. Hej, a to sobie za tunicek, tak z cywak domu nie odzie, bo Francuzo jo zawiedu tu już z dżęsniejszym septembrom nowy wotedok za tak mianowanu ultra fast fashion za drastowe przedozacze po takim, kotrzysz ekstremnie spieszne swoje kolekcje minia, a zbytki, kotrzysz so przedali niesu, precz cisnu. K tomu służa ty przedoszymszy in a temu, tute marki wam zawieszczy ty szymnieszte praja. Wotedauk, kotrzysz so we francuskiej z dżęsniejszym prynim septembrom zawiedzie, miri so po dwiema kryteriomaj. Kelko szelakich modelu jednie wiecki marka poskiczuje, a hacz so może wiece też reparować, przyrunuje z tym nowe kupić, hacz se to tak rec wudani nowe kupić. Modowe marki, kajż Shein a Temu, muli tu już po dżęsniejszo, na przykład za kapu 12 euro wiac płacić, za dżinsy 9 euro, no hajce a szlupfery bychu potem posta centu droższe drbieli być za toho, kotruż naposledk tam kupuje. Hiszo z początku julia su so francuski na zakoń dojednali, kotruż zakaza, so so za ultra fast fashion wabi.

Bettina je runje hižo po jesćach w tym rěčała, zo su horni Łužicy tutym nowym wukubwanskim lěče wjaca 700 modostnych wukubwanje na remesnika wolili, a tež wukubwanje na ladarku abo ladarja ješako stajnje jara woblubowane. Hornje Łužiske kliniki tuž njetko tež same ladarki a ladarju wukubwuja. Dženca započina 70 młodych ludzi swoje wukubwanje, a to na nowej połowanskiej fachowej szuli za strołotniskie połowania. Dotel są w uczemniku Hornje Łužiskich kliniku z wykodziela Dreszczynach wukubwali. Mnozy z młodych ludzi pak se po wukubwaniu potem już wiac nauroczyli niesu. A su so klinikam na kraju tak rec zubili, to cedzia njetko z nowej szulu tu w Budyszynie zmienić. Zahacz to 200 uczemników je tu miestno, prini z nich, 70, dżęca ze swoim wukubwaniom tu zapoczynaja.

Za byście tež z radosću do nowego dnia přišli, mamy za was tež so hočacu hučku spřihotowanu. Słyšimy duet Daniela Hazec a Petra Cyža. Tež Maria Matzcina so dźens rano pola nas přizeli. A o sobie słyšimy tež Tomasza Grauža išće dźensa rano. Wszystkie tutaj tytule dżens rano jeszcze na nas czekają.

0: Bědl nadźěweč je a Bettina poladnje z nami nětko do nowinu.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A što čítame w nowinach?
2: Na spočatku trochu nostalgije možeće so snano dopominać na NDR-sku seriju Jockey Monika. Tuta je nastała na tedy znatym terenie kopwanie len, gestyt lennym se blisko Bukec. Polje dżesatkach so je tam šohinovo a spadnovo majanitko nadziju. Na nowy start tam, kajž pisa SZ, steješe jechanski dvohišče krótko. Przed tym tak rzec nie tylko przed zryszczeniem, nie tylko maja tam nowego partnera z nowymi ideami za jen w uspieszny nowy spoczatk. Zromadnie chce team na wiacore koniki tak rzec sadzić, miastru im chcedza wopkot za trebane wice, koniacje potrzeby wotoryć, też plauwanie sportowych koni chcedza zaso zeselnić. Aktualnie maja tam hiżo 5 aż 40 koniu na dworze. Twarce widzianie steja przed wielkimi wużadaniami, jako prynier cedza so w cichu knieżeho domu starać, gdyż nie tylko podczasu je też so nuc deszczowało, gdyż tamne twarzenia trzeba ja ponowienie. A szo to je wielkie financjelne wużadanie, tak SZ. Zamowici pak widzia wielki potencjal za niedyszu statnu NDR-sku kopwaniu, a chcedza len blisko Bukec zaso k zetkaniszu za lubowariu koni etablirować.
0: To potekim czytacze dżęsniszych zakskich nuinach. Utromny Jack Bettina.

A na hodninsku rožičku możemy tež dźensa přepodać, że to přenjesenym zmysle, że sač menšino do napodživěčich je. A nie, ja nima nitko tu gratulaciju spřijotowanu za svěrnoho připosłucharja abo svěrnu připosłucharku. Nie, Wulatko, telewizijny magazin, svěči lica runje nitko septembrje narodniny, a to 25. let po takim, so serbski telewizijny magazin hižo wusywa. Hižo cywe lito, šako mamy we Wulatku stajnje krótu rubriku, w kotrež zladuja kolegojo, abo nieduši kolegojo, abo tým. Na 25 let Wulatka a nitko môžete to tež vyčinić, a to z kvisom na našej internetnej stronie. W app MDR Serbia abo na našej internetnej stronie namakače menujce kvis, kotruž vopsti z 10 prašenju. Wuspytajcie so rady raz mnie z najlepszymi kandidatami. Wulosujemy dobyczerku albo dobyczeria, a przeproszamy jeho albo ju z cywej swojbu na wodzienie po drzeżdżanskim studiu MDR od redakcji Sachsenspiegela przez rozwosłe poskitki haczkę produkcji Wulatka.

0: Ja sym Ludk Kito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedyć pójtaj. Huhu! O, no ladaj no. Kajki dziwny żółty kamor tu wonka stej. Tajke nieszto maja lużo tola heba przed co domski stejo.
1: Lute małe gaszczyki. Snano je to hotel za trije. Abo kamo pone potajnstwo. Kiba, wulki adwentny kalendar.
0: Oha, mato, haj, za kóždym gaszczykom koła so dyrdom dej. Snano tyś małe palczyki.
2: Nie, jeszcze to. Je to gaszczyk od poszty.
0: Ja raz na tunle knefestwo czu. Aha! Ladaj taj! Dočka susokajš od samo v oči neli.
1: Nije, tun vulki kamo ma hubu, a chce nam nešto rec.
0: Ach, mato, ty přeco s tvojimi bajkami. Ja zalezu netko nuc a...
2: Poladam! Kito, pojď tam von. Snano so dočka od samo zaso začinja. Kito!
3: Tu leži v obhodze pakček nucka.
1: Ha? Kajki je to pakčik?
3: O, vonja za popriančkami.
1: O, spytaj jun v oči nič.
2: O, nije, nic. Poj za so von, vidžu človeka.
0: Hone tak ište z hube kamera uskočil.
1: Huba so za so začini. To se zbožomil.
2: Kaj sem prajil, automat je od pošty. A žaden kuzvarski kamo.
1: Za mnie vostanu to kaščiki polne potajnstvo. Až tu vie, snano so jednem vopravdže nešto za nas koła.
0: Štu vie? Môžeme to na hišče kus dočakać.
1: Doniš so huba za so vočini?
2: Pakčiko je dosť a nadošť cviče čvojeko. Ale hač kujžde za popriančkami vonja?
1: Snano nic. Ale ja viem, že pojtaj sobu domoj do kuchnje, Ludkaj.
2: Oh, haj, mato! Dobra idea!

0: Nic z mountainbikom, ale pěši je nětko tež do studia přišła, by Tina Wenderotowa přetojš je na po dźwięcich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. We wurjadnym posiedzeniu Serbskeje Rado Sakskeje čera Drježdanach przedstajichu zastupierio projektowie skupiny Wuslitki evaluacije rěčneho stawa šulach z modelom 2+. Zajšu chcioch letach běchu so wiace hač 700 šulerio 8. letnika na všich 7 šulach naprašovali a ich rěčne kmanosće přepruhovali. Wuslitki jasne pokazuja, zo nije tu kvilna praksa wubučovanja sakski kmana, dźěčom ze swójbu, dźěž so serbsce nie rěči hač do 8. letnika dosahacu rěčne nivu sposredkovač. Podźěl tajki šulerjo, kiž maja jeničce we wučbe kontakt ze serbšćinu, leži mjestom nad 200%, 9 od 10 z nich nedocpěje skođenk B1, to rěka kmanosć o znatych temach šedného dňa serbsce komunikovač. Honi w Łužicy je nowym wukubwanskim lice wiace hač 700 młodostnych zryczenie z remesniskim zawodom podpisało. Dożdzieli čera Drežanska remesniska komora. Liczby są pomiernie stabilne, zorylskim je 19 wuczomników wiace, budyskim w okresu 11 minie hač loni. Byrnież wiele zawodu a firmu si hospodarskiego położenia dla niewiesty było, dale honi w Łužicy wukubuje, tute wujcze hodnoči komora pozitivne. Vo sebe požadane běchu honi w Łužicy wukubwania na autového mechatronikaria, mechanikaria za sanitarne připravy, kaž tež elektronikaria. Při Milinarni Hamorje su čera započeli hoborski skvat za Milinu tvarić. Firma, kiž suša k energijovemu koncerni Leak, chce jun romadže ze šinskim poskyčerjom na tvarić. Skvat Milinu ma na nieđe 6 hektarov vulke pwonjenje nastać, džiž stejahu išće před letomaj kvodženske veže bivšie Milinarnje. Milinov skvat ma 1600 megawatovych hodžin skvadovač a kapvanja regenerativnych energijov vurunač. Po informacjach předozača hodžili so s tym niedźe 643 000 domjacnosćow na 4 hodziny z Milinu zastarać. Na ližonosći Milinanje nastawa s tym drugi wulki skvat Miliny. Město Biela Woda chce jeszcze w septembrie nowy naćisk etatowego strukturnego koncepta z dalszymi lutuanskimi naprawami obzamknąć. Z tym odpowieduje miasto żadaniu Zorylskiego w okresa jako prawniski dolat. Tak je Mieszczanska Rada na swoim zajszym posiedzeniu obzamknęła, miast drugim ladania zeleniszu znowa radować, a zawieść elektronisku miasto papierianie poszty. Te świercore wustawki, każ psycze wustawki chcedza przepruhować, rekny wyższa mieszczanostka Katja Dietrich. Zamiar je dokody zwyszyć, a wudoki redukować. Tu kwilu ma biła woda minus niedzie 4 miliony euro swojej mieszczanskiej kasy. Z małej wosebity w ustajęcu dopomni muzeua Brożnia w Oboszojcach pola Grotka na spoczatki serbskiego ludowego umiejstwa NDR. W ustajenie są mulby, keramika, linolowe rysby a modrociszcz, mestrujem wod wosze lanzynie. W umiejczaje leczesatki styl serbskiego umiejstwa sobu postajowała. Wotorena je mała wustajenca delnio Wużyskiego Serbskiego Muzea, hač do sreć oktobra. To bichu one. Poješće dżentnišo rania, kiš namakače cywy dżien tiež na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Wot rania nitko maso svunco udrapač dys a dys tiež mručavka k tomu, Božišo, potom zaso nekotre kapki dešča možne dženca, ale dola pomjerne mive, reka mjez 22 a 24 stopnjemi.
0: Vyskač steje přeco išče tu budešinje, a to na Siemensovi droze do šedeče z mjesta von.
1: Serbski rozvoz.
0: Votlada je od toho je na pučach a na drohách našim koncu šitko poriadku. Tu ješ přijuvam všem dobru jezbu. Do dženstnišeho rania.

0: Wutrostać, a na tym wutrosty jen kaszczyk, a tam muś jen swoje modle do nuc napisać, a nuc tykać, a kójście stwórt mamy szulskie gemsze, a bonie te modle te wody szulore modlio.
1: Hacz by to prostwa za woku, kisze kora, abo za so przychodne maty dziewo szlachci. Cywy swiet szularia je podla, a so swyszy. Szula sama bydre najraczo prostwu do kaszczyka położyła, zo so nech plan kultusowa ministra Konrada Klemensa swobodnym szulam przyrażki skrócić nie zwoprawcza.
2: Lydia Maciejowa jest tutem nastupaniu sytuacją na ewangelskiej Paulusowej szuli Rakecach wobladała, a tam je ju faro Robert Malink pokud bachwiet.

Ci wielki nadźiwieć je, nasze wysyłanie do esodżęca iżo zaso k kuncy kila. Spiesznie jest o czas iżo minu. Przyjrzę mam tu za was jeszcze niekotre pokiwy. Mediowa tura studia liżki ta pokroczuje dżęca. Wostanu mobile z mediowymi poskitkami we wotrowie stejo, a to od 9 do na po 4 przy tamniejszym sportniszczu. Tam możecie cele nowe wiece wuspytać, albo też cele jednorie z waszym szmoratkom, nimo przyjn, czyli macie niekajko szkuli praszenia albo czerze. Miesačne zromadne spiewanie z jaska serbskich spiewanskich towarstw w septembrze to odmieso dżęca wieczo 6 na kurowej rumności SLA Budyszynie. Skuluła pokażacy pater Fabian Ryczka, referent za polityczną komunikację jezuickiej służby za czekańco niemskiej, przeproszuje dżęca na zromadną rozmowę o nazwnieniach a praszeniach w związku z przypuczowaniem czekańców. Dżęca od 7 do na po 9 w budyskim ekumenickim tachanskim w obchodzie. Rieczną godzinę za dorosłych w Radworiu poskoczy Rafaela Wiczazowa, dżęca zaso od na po 4 do na po 5. Domojniki a soč zari przeproszuja juce na letni svedżin w rěčnym gnieździe we Wielkich Ždarach, a to po południu na poštyrjoch. Smolic z Nuknicy po letnej přestavce zaso ze svinjerezanym započinaja. Štvortk a piatk zmieja čerstwe budžilki od svinja k grillowaniu, ale tež domjace budžilki. Komuż ceso z kierjechu wiozą miasa, te zmieja potom od przychodnego tydzenia, przede nie stanie od 8 do 6.

Witajcie, ja w autora to gronie obsidzio wasz serski filetong w radio z Gregorom Klimom. Literaturja teke tema žinca, we pilcnju cakaju na vaše literarne upłody we ubiežowaniu. Naše kolegoki a kolegi ved kulturnego casopisa Rozlada bituju we septembarskim udošu obšonu paletu temu, a kako konkretnie vam to gronime žinca. Muzika jo teke tema Smogor jo zvieši ten tyžin svoj vejsny jubilej a gošpa za nas daš to javišto tamnemu muskecemu koroju. A z našeho muziku tyženja drogujeme veľkým daleko žinca přes andijský prales ve podpodňovej Americe. Žovo žinsku, ako se tam angažirio zaščit tamnego kraja indigino a vo vesipnu reku a grib. Do tego informacje wed predniego ustupa serskiego ludowego ansambla we grotku po wieloletniej przestoce rednie aż z czo pedla.

tak wjele serskiego we grodku to dawno nejo wiecie było. Nieźle są tam zwiesili w ramiku mieszczenskiego jubileja Gromaże Wesryś, tak ten titel pysznego marka a programa z reju z muzyku a serskiego modu. Wieraszkio ugetował serski ludowy ensemble, wiaco ze swoim programom Nasza Dusza. Zaznili są serskie kompozycje Wety Detlefa Kobyle, Jana Bulanka, Dietera Kempiko a drugich. Koła orkestra z tej muzycirowały pet na nawiedowanym twórka Karlowicza, teke serskie dudy są byli słyszać, Franciszka Albertowa, wena jo program moderirowała na serskie a nimskie, a nika kundat gestci o przyszło to groni Krzysztof Jiga wet ensembla. Wspominania gedne, to ja był prejedny raz po wiele lietach, aż ensemble jo gastirował we grodku, ja wiszczo petkowym niebiom jo bitował k tomu dobro umienienia, z takim snaż mamy szansu wetnięta cestci ensemble we grodku dożywić, do tych miestien słyszysz o, ale nent we radio, dokolaś to, o jaden titel, wet Detlefa Kobyle, to są rybarskie cołania.

0: Kaž ryby cołaju we wyżu, tak może to klincaż, to ja była kompozycja we Detlefa Kobyle. W picniu jo rybakarski zwiezień dawno mimo, we septembrie budu karpowe tyżynie, komuś karpa nie o zagubu, może se literariski wienowaś tym rybam, picański amt a picańska amtska biblioteka ga ugetujo te literarne ubieżowanie pet mytom Ceslina, Wopieno a Kouk. Schuppe, Blatt und Federkiel. Aż do 1. oktobra maša chylu, aby nieco napisali, to dajbyś krotke czojenie, historiske ulicowanie ke pizańskim gatam, a meža byś teke umyslowane. Biblioteka ma teke doporcenie w zachatności gatow, a zmijo pizański workshop predne jo przyrucu wauteru. Wesema 20. oktobra buža profesjonalne przedsetari pon najlepsze przynoski przedniast, publikom buža sobu ugetowaś, nic ugetowaś, wetkwasowaś, sobu wetkwasowaś, kaki tekst jo najrednejsze. A co się teke pestrzyś w tomu miejscu rybakario jeden tekst maša ideku, albo jedno czojnko jużo pon napisz to wasze przynoski na federkiel et karpfenwoche dybkpajc.de
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.

0: Vocal Pop wet Choszobuskiego Kora Popcorn ja to był. Po lišerske přestavce je v septembrje ušel daljšne zešok serskega kulturnega casopisa Rozlad a Sebastian Elikovske Winkla jo do njega peglinu.
1: Vojtech Kuba rozestaja se ze spadovanim ideje Europy regionu, což je bylo ve 1898 nova myslická, aby ukšušili písanost jednotného kontinenta. K rozmyslowaniu jego pegnuło pomienienie mioda z Łużyce z etiketu Deutscher Honig aus der Lausitz. Zajemna pokazka jo recenzja nimsko-recnych knigów Laury Kaiser we stojarnaściu wizienia gednych miestnach w Gernej Łużycy. Wesebność weni opisują mało znate strony Łużyce, przytom grajo teke przyroda ważną rolu. Jo to panoptikum niejszako rakszych zajemnostków. W jubilejnym lesie 570 lat Serskiego Instytuta rozprzałjatej dr Ania Pochończowa a dr Fabian Kaulfürst we żywabności Serskiej Rycnej Komisji. Wed lita 1925 jo se komisja zabierała z ortografiju, z leksikografiju a kodyfikacją. Z rozpuścieniem Akademii Wiedomnościu NDR jo wena zgubiła nosaria. Akle 1944 su zase weživili Sersku Rycnu Komisju pet krzywom Macice Serskeje. Paleta przeszaniów, z którymi się komisja zabiera, jo se w ostatnich latach rozszerzyła. Leksikografiskie dzieło za dolnoserską rzecz jo dostało ze założeniem Dolnoserskiego Wydzielenia Instytuta Wielki Rozmach. Dolnoserska rzeczna komisja jo w 1990-tych lat mocnie związana ze słowoskładem. Stotki leksikografiskich rozwiązaniów obogaszują starostowy dolnosersko-nimski słownik, a wesebnie internetowy online słownik. Usledki dzieła na tym pelu są kradu zaprzymujące. Juliana Kaulfürstowa jo se rozgraniała z informatikarium sobudziała sierium Serskiego Instytuta Markom Slodička.
2: Przedešim som zagronity za Surabikon, za techniski bok. To groni za informatiske nadavki ve Surabikone. Surabikon jo naš kulturno-vedomnostny portal Serskiego instituta. Tam namakajome všake vece, ak nej su direktne z rece vedu zviezane, to groni nic nekake slovnike, bo tak, ale všechno druge, nekak. Za to som ja zagronity. A to druge głowne pylo jo digitalizacja. To groni to, coż fachowcy a fachowki drugich wiedomnościów cynie musy niekak digitalizirowane albo do digitalnej formy spyrane być. A ja tam pomagam na toż tą pylu.
1: A takie to jo zajemne. Marek Slodička jo miastem teke zvenka Łużyce znaty za spiwanie pet motom Moderna Pieza.
2: No ja som zachopil v Serskom institúte dzielaš a tam se vie, ľuď musí nega raz také zachopiť s pejedaním. A pen som na liečovský kompaktný kurz šiel a tam je nekak nastalo to, tá potrebnosť by ja samogronil, se ze spívaním zabierať, se spívaním ľudových štuckov. A za to sme pen tie ľudia v kurzu, ak bydlie v Barlíňu, jednu kupku założyli, a to już nie to przysamy 3 lata, dwójka, pęc zmakajemy regularnie, a spiwamy. A jedna członka naszej kupki, jo pęc Zoriacka orzowała, a jo pęc chciała takie to same w Chrysiebuzu cynić, a z takim jo jedna wytnośka, by jak do niej takie w Chrysiebuzu nastała. A tam sobą cynim, a to nie organizują, ale sobą spiwam, sobą grają.
1: Aż je Marek Slodička w krótkim czasu na oknu Sersku Rec, ma takie wiestu slizynu.
2: No, my na nią Słowak, a z takim, ja mam Słowak, skuriec, pićko jako maminu riec, ale taką pyznu maminu riec, od starstwa 3 lat, albo tak som zachopił z tym, a z takim to nie jest absolutnie mamina riec, ale to jo wielgin pomagało przy moim studium je, slawistyki, a przy wszakich riecach, jak som tam uknu, albo snaż samo nauknu. No jo, a se wie, takie dla serskiej riec, albo serskiej riecowu, jo to pomagało do kula, to som od samego zachopienka, som przy sam wszystko rozumiał, a pin, gaż som skrinsny zachopił z tym uknieniem, takie oto wielgin wylaściło to.
0: Jo, a jeszcze tema, we Żydu Mosaik, na przykład powiedzio we rozlaże Bernd Weinreich w koncertnym odpudniu na barokowym grożu w Niesfalcidle, co tam zaklincali kompozycja baroka we dialogu z twerbami Jana Cysza. Ale se wiecie też o wiele dalszych zajemnych przynosków na niekultare temy nowego udasza, jo pokazał Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Jo, lube přisłucharki a přisłucharje, toż ten dujarski kusk, ako co rowno słyszeli, jo bejnje oblubowane mjazy lužimi, a przecej gaż weni pejedaju o tom wielgin rednem we spiuje w obspiewanym flacku we Łužicy, jo z tego teke usłyszasz wiesta gjardosć. Walcyk, jo dojśpił z tym wetom swisku przy samym jużo samsku pozycju jako wejsańska hymna. Lec to na tom zależy aż min, jo zawobydlarju symbol ich sy, to nie możą wam zwistosciu gronić. Coż som pak nazgonił, ako som usćowanie przygotował, jo, aż smogorjo ma dwójku spiwańsku tradiciju, z kotarej już cuwa snięto w przytycej połgorzynie teke wopoznawasz. Jo, przede mnio laże kronika, a hojo wiżesz, aż korjenie syga już lit, aż do zachopienka żywisz nas tego stoliesza. Ako jose przez kantora a wejsnego ceptaria Fritza Kittlaria założyło predne spiwarskie towarzystwo w Smogorjowie. Poniż jeżasyszletnym skromadnym spiwaniu jose uderiła predna svietowa wejna a jo zadorała za niekotare leta kulturelnemu żywoju. Przed wejnu jo kantor Jakubaszk mimo togo jużo dawno obstojecego muskecego kora hyši mieszany kor założył, a po wejnie jo won spiwańskie żywo obeju korowu dalej wiat. Wo wiele wiecej szkody pak jo naporała we spiwańskich stawiznach druga svietowa wejna. Akle we pieś žasetych letach stej se smogor jojskej kora ten mieszane a ten muskecy zasej natwariwej, a we šesć žasetych letach stej slit dobywej svoju dobru spiwańsku formu. W tych letach jose Roža Šenkarjowa wopoznała ze spiwarkami a spiwarjami a dopomnijo se w interviewie na ten czas, ako jo była duce ako rozkłosownica.
1: Jo, mój muzykalny zwisk do Smogorjowa jo byl je stary. To laže ninto jużo, no jo, na drugie leto pieša se šlit slitk. Ten czas som miła swoje predne smakanie ze z tymi spiwajucymi smogorejskimi lużimi. Kronim to teke ze swot pogledam tak, prze to ten czas w tych šestdžasetych letach nisi tam jenoš te muske, ale przedešem tež te ženske a žuča, ještě vegendarie serske spiwali a teke pojedali. Tak mogu ludovu štucku abo ariu, som rovno v Smogorjowie svišala a tiž nagrala. Dopomnim se dere ještě na tu tak menovanu korabiju, to je taka nabožna legenda, ako su žoča na předvjacorje do svajžby ti nevěstče zaspívali. Jo, ale to je druge polo. Ku korovemu spívanju mogu jenoš kroniš, až som tam a su tam mieli w tym lesie, że wiesz nas tu 107 a 560, takie dosyć dobre mieszane kor. Ich dirigent ja był ten czas Wolfgang Pösch, to ja był taki Gerz z Gukoyc, a on ja miał wiele wusze takie za to serskie spiewanie. Tak nie są w Smogorowie, ako hinži, a jenoš tu Ankubiš Jasovu spívali, kak to my se statiš ešte do žencajšnego dňa, jo, ja minim v tých kórach telnoserských, ale tiež druge serské štucky ve svojim repertoárie mieli, napríklad týke ten bošajnský postru. A ten jo zbúžil ten sas môj zájim, ako ja som bola ještě ta jadnočka, donosarská rozkvosunica, ten cár v těch 60. letech som přišla 6 a 5 časy důvoj do Hošibuza. Ten cár jsou jen ještě zpívali a já jsem dělala to tiž nagravaš, takže jsem si tiž dělala staráš sobou za muzikové tituly, za náš muzikové program. V archivě ganiju nic bylo, všechno puste a prosne. A muzikového redaktora nismi ten zase ještě měli. Beno Nikola potom pomni, jo mi se zdá, já na leto pustí, abo dvěliši pustí, já nám gotovici tak rádo kroniš, to hoše bůh zapříšel. Ponga je bůh lepý a hinac. Jo, ale rovno to, že ten bošanský postru, Jo žinca hišći ako dokumentariski pask v našem archivije žive. Jako prena verzija mači ferže. Predne jo bo originalne se spira Fritza Roche, a ta druga, ta štiša štucka, tu som ja vši pisala, se snuze sem, dokož jadna štucka jo bo za naše pomjere v rozkosu, překrotka. Ale ja som se tencas hradumjeva, to ciniš v duhu a v smyslie Fritza Roche, ako potvoga jo mi slušala teke jadna druga basen od Fritza Roche. Tak je nastal tošten bošenski postru v svojej prednej verzii.

0: Druga verzija jo potom wěci po mojej wize a w oblicu było, a ta jo nastała w tych 80-tych letach, zasi za Smogorejski, niendo pak jużo Muskecy kór. A to, w Lieži žiłeś nas čustu stary a 80-tych, tam sme mieli jadne oryginalne wustčevanje w Smogorowie, my sme to přeci minowali, smakanie ze sucharjami, hóratref. Ten zas jo tiež live ustupil Smogorejski Muskecy kór, a potem zachopi si potom druga faza podnego skromadnego živa ze Smogorejskimi spivarjami a jich dirigentom Geratom Scholzom. Wungani jo bo janoš uspěšny korový vednik, ale zrazom tiež komponist a teksta tak mogije nacasnije štucki abo korovego spivanja za svoj kor tak dujarskego razu. Ale zrunš jo bo serskego pochada cuek se skornije v Užice, nejo se zvirju to serski ciniš, šikne jogo tekste su bili janoš nimske napisane. A dokolš jo naš muzikoredaktor Beno Nikola Tenca saje, mio to tež produkovaš za naš arhiv, Nikotare z tych spivów som ja ten nadawk krynuwał, w nią se mi dowierił, aż ja to przeba z nim do serskiej rzece.
1: Jo, ak tym za serski rozkwos nagrawanym sztuckam, ku kutarym się Roża Szenkarjowa po niemskich słowach Garata Schote tworzywa serski tekst, słucha tej przytucej spiwa. Witaj szo do nas, a jubilejna Polka, kotaryż z tej nastawej ze Smogorjojskim Muskecym kórom w prozdnych 80-tych letach.

0: Jo, lubi přisłucharki a přisłucharje, zawěsći z čo teke w měnjece, aż su to redne štucki, kotarž su ten cas nastali. Cesto jo droga nagrawanja wot zachupjenka aż do końca wopšežna a sprocniwa. Kašpen na gotowym produkcie pak nie jo nic wot togo słyšaš a zaupytaš, dej kóždy byš gjardy a spokojny. W tym swisku zu raz na te wesebności przy przestajeniu do serskiej rzeczy pokazasz. Wesebnie gaż muzyka pestajio horamik. Każdy przewożowar stoi pen przy tej sytuacji, aż nie można wszystko po słowie cynisz, dokulaż jo wezany na rytmus, na rym, na słowo skład swojej rzeczy. Tak może przypisar nieco wówestajisz, mogę raz przełzyjo jano ideju albo żyjel woprzymiesza, a uwijo czojenje po swoją dalej. Na końcu jo to nowy a hynakszy produkt. Tak jo se tek zejszło Roże Szenkajowej z przedwożonymi słowami Gerata Schouty. Se wie, aż jo był tekstar wobjadny, kotaryż jo teke komponist przyducyje sztucki.
1: A tak jo nastała žinca hišći woblubowana domoniska aria albo domoniski spiu. Moja domonia jo wjazka mjazy golu a potami. Luba znata kužda tam, ščaška na dvor dobrym susedam, daš jo Bože pokoj tam. To jo ten refreng tlogo spiva. To jo bil spiu s mogorojskim kradu na šivo a dušu pisana Bijaminova. Všeto vjaz laže tam, šo se mauksa do riki sprivje vuliva, na prijaveski bok gola, na bokojski bok južo čugi a vuki, bošanska krajina potekem, a po svojom vjazem je su smogorojske luže, tak ako som ja je tenca seznava, serske a nabožne smislone luže byli pšet

Čo słyšali nieco w historii smogorjeskiego muskiego kura Gerald Šelňa był autor tego uściwania z naszego rozkosowego archiwa, a o jeszcze raz to dopomniejsze smogorjo swieści swoje 652 obstasze, smogorjowskie spiwarje a spiwarki słyszą sobie tu wecyga dwiju na jawiszczu.

0: A, z čoho mögli, čochu zacuwaš tu živu naturu? My sme we pralisu w Ekwadorie, přes nien běže ten Rio de los Cedros. Rieka Cedrov, wena je usko zwisana ze živinim tamnych indigenych luži, jim se groni Quechua. Dictotki su žive z rieku a vet rieki, ale ta krajina je we čachov. Velike koncerne cakaju na gešbu w tom regionie udobywaš zemske pekvade. W swoich knikwach su rieki žive sind flüsse Liebewesen ušli w leše Pisa Dvažasča pla Ulsteina, pesčio Robert McFarlane tej rece cewe kapitel. A tem lužam ako ju zaštitaju. Jadna w dniach jo Giulana Furci, wena neoindigeniskiego pochada, ale wena se gradu za indigeny zajmy zasajżujo, a to ceni na wesebny part. Hileniska Żyńska zleży w grybach, w tej magiskiej seši ako szuży jo pet zimju. Jej jo se raziło przy tej rece cedro namakasz gryb, ako neo se żadne iści opisał.
1: In a forest, in a protected forest under the Ecuadorian Constitution for Rights of Nature, and suddenly a feeling.
0: Jo, wena ulicy, a kak jo miła, jano takie zacusze, a siadn grip jo we bliskości, a konie by deo iż obyś, to kulaś jo poprzałom przesucho. Dziś aż metro dalej gleda do jadne jeziry, a pen nie namakajo.
1: Lo and behold, I look down, and I find the most beautiful psilocybe, and I present you with psilocybe stametsi.
0: Psilocybe stametsi, to je psychoaktivny grib, magic mushroom. Takie griby są indigene nega używali w rytualach. Wenn neo wiecie jako zapalak, rozczopak jano o, a dlatego jo ten region wesibnie szczytane. To jo gluka za rieku, a z tym k tomu przynosuje, aż smio rieka cedro dalej bieżasz. Ta muzyka tych indigenych w tym regionie, Quechua, grają ważną rolę przy uchowaniu kultury ustnego dalej dawania, a wyżywienia rece w Ekwadorie, w regionach tych Ando, a także Amazona. 2016 założył na ensemble Huma Sampas Sahuapio tradycjonalne rytmy, a reje z gromadzieństwa Quechua, a je zwizują z modernymi elementami, my słyszymy ho z biotoga ensemblea.